0: Radio SK. Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: jest Radio ESK.
1: Happy birthday.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
1: Sponsorem programu jest firma Polody. Autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
2: Dziś w Poznaniu czeka nas dzień chłodniejszy niż wczoraj, do 15 stopni na termometrach, niemal cały pochmurny, z możliwymi przejaśnieniami po południu. W tej chwili na termometrach 7 stopni na plusie, jeszcze może pokropić przez chwilę i mamy naprawdę silny wiatr, tak pozostanie do końca wtorku.
0: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
1: Sponsorem programu jest firma Polody.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, a to po kłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
4: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
3: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
5: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikacje i pewne ustalenia w tym zakresie.
3: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy, na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
6: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
7: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
8: Średnio do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
3: Mówili ósmoklasiści z Kielc, dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
1: SK Poznań News.
2: Natalia Krystek, niemal do 3 w nocy trwało gaszenie pożaru w Przysiece Polskiej koło Kościana. Wczoraj po 22 strażacy dostali informację o płonącej tam hałdzie śmieci na terenie firmy przetwarzającej odpady. Na miejsce pojechało 18 zastępów, nie było osób poszkodowanych. Do 200 tysięcy złotych dofinansowania na inwestycje dostało 7 RODów. Pieniądze można przeznaczyć na różne cele, mówi Zdzisław Śliwa z Polskiego Związku Działkowców.
9: Infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, siłownie plenerowe.
2: W Poznaniu działa prawie 90 ogródków działkowych.
10: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
11: No myszki, jest wtorek, jest eska, więc można zaczynać dzień.
12: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
11: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kobo.
12: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
13: Ja wiem, kawa!
11: 6-6-4-4-0-2-3-0-2, messengerowe bla bla bla.
12: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
14: Słuchacze!
12: Powiedziałem kawa, prawda?
11: No, kama, tak. No,
12: mówisz, kama, powiedziałem kama.
11: No,
12: kawa.
11: Dobrze.
12: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
15: Kama w kawie.
12: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No. Środa, czwartek, w piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Różlu.
1: I znowu kama robi wielkie oczy. Oni od Różlu gadają.
0: I nie, że gadamy, tylko mówimy o to, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście, no. Tak, oczywiście.
1: No. No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Wszystko ja też
1: się
2: zacznę zgadza. Wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
0: To my chętnie
2: i też będziemy o tym rozmawiać.
0: No pewnie, po masełku.
1: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
0: Punkt programu.
1: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
2: A czy schodzisz pod niego, tak. A no to spoko.
1: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki no,
2: a jak nie ma
1: mogę.
2: Ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
0: Zimna polecam, zimna super, na koniec no. Zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana, 664-402-302 lub eskowy Messenger.
3: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
1: Pan nie ma dużych wymagań.
0: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
1: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
4: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
1: A, no właśnie. Mm-hmm. Żeby zacząć, to trzeba być w ogóle w miejscu, które się
2: żeby zacząć,
1: nadaje.
2: Trzeba skończyć.
5: Dobry dzień, Radio SK. Najważniejsze z rana to jest kama, Radio SK i śmietana.
1: Przepraszam, a ta śmietana to z czego, kogo?
0: Nie z kamy.
2: Kama i Wiktor. Mam nadzieję, że kolejność jednak była przypadkowa.
1: Kama, ubijaj! Ubijaj!

0: keep watching.
1: Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
2: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle.
1: Dziękuję bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
1: Ranek szybko skończył.
3: Dziękujemy ci bardzo. I po
4: reklamie.
2: Żebyśmy się szybko skończyli, tak?
1: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
2: Mówię ranek, a twój.
5: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest tu nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
2: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
5: Był bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
2: Super. I co? I
5: ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
2: Ocie.
4: Ojej.
1: To było weekend. Nocy, tak?
2: Tak.
1: A no to wiadomo.
5: Tak.
6: Masz tu pożyczyć.
2: Piłeś wodę gazowaną.
6: Idziesz na spacer?
2: Pewnie o to chodziło.
1: No tak.
2: No dobra, prasujemy dalej. Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
6: I co?
2: Uwaga. Powiedziała.
6: Super, jest.
2: Nie jestem.
3: Nie jestem.
2: Nie jestem. A, no.
1: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
2: No
1: to się trzymajcie. Nie jestem.
7: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
1: No oczywiście. Wciąż

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami. Janko.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
2: No, wyobrażam.
1: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
2: O, wspaniale.
1: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
2: A gdzie tak taniej?
1: Na dniach otwartych.
3: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynaukowskiej.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuść cenę każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
13: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
14: Dużo chłodniejszy niż wczoraj i do tego mocno wietrzny. Taki będzie wtorek w Poznaniu. Do 15 stopni na termometrach. W tej chwili tych stopni mamy 7. Jeszcze rano może kropić, ciśnienie niskie, a przejaśnienia możliwe po południu. Na drogach jeszcze spokojnie.
12: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
13: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
15: 6.30, zaczynamy SKNews, Marcin Procki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź, Północ, Obłowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
16: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
17: SK Sport News.
15: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy opowiadać.
18: Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schodzili.
19: I oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
18: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, jaskowy messenger czeka.
20: Najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, także miłego dnia. Cześć.
19: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest 22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie. Pozdrowienia do tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
1: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest długi.
2: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
1: O. A dlaczego?
2: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
3: Wiedziałem,
2: tak,
3: wiedziałem.
2: To nie są żywi ludzie, oni was okłamują.
1: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo takich głupot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie. I Wiktor.
0: Ale czy to była autopromocja?
2: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
4: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
5: Reklama. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
6: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
7: A, dokąd lecisz, Biedronko?
8: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
7: A co to za sklep?
8: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
7: Kumam.
9: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
10: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: I po reklamie.

0: If Only You, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską. Happy birthday
1: to you. Mężuś Michał.
2: Wow. Dziw urodziny.
3: No czyli je, od razu no jest progres.
0: Witamy mężusia Michała. Halo, halo, dzień dobry.
4: Witam was wszystkich, witam.
0: Urodziny!
3: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
1: Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
3: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
1: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
3: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać, że się opłacało, że jesteś wspaniały opiekuńczy, to troskliwy,
1: wspierający.
3: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego i na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
0: Co ty na to? Co ty na to prosimy? Krótki komentarz, prosimy, Michał.
4: Nie no, to są moje skarbusie kochane, tak? Także bardzo serdecznie je pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham, kocham bardzo.
0: Czy mowa o żonie i o córeczce?
4: Tak, dokładnie,
0: Julce.
4: O żonie i bardzo córeczce fajnie. Julce.
3: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu rodziny idealnej, to możemy was zgłosić.
4: Nie, aż tak to pięknie nie jest. Wiadomo, no dobrze, to kiedy, złote i upadki, ale...
0: Kiedy ostatnio się pokłóciliście? Prosimy.
4: O, nie pamiętam.
3: No właśnie, no właśnie. Czyli no jednak idealnie, kurka.
1: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
3: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie dając stówę.
4: Bardzo dziękuję.
1: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
4: Postaram się.
1: No, trzymaj się, dobrego.
4: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia. Radio SK.

0: 4 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj mamy 12 maja. No i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki. Pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następująca. W ostatni weekend maja zabieramy fantastyczną grupę słuchaczy, w tym może właśnie również ciebie, na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy. Mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
0: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci!
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
26: Sponsorem programu jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
27: Uwaga kierowcy, od dziś ruch wahadłowy na ulicy Jesionowej w związku z remontem asfaltu. I tu możecie spodziewać się sporych korków w godzinach szczytu. Dziś do 14-15 stopni na termometrach, dzień pochmurny, niewykluczone jeszcze rano mrzawki.
0: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
26: Sponsorem programu jest firma Polody.
1: Minęła siódma, zaczynamy z Kaniu, Marcin Procki. Zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura tymczasem przekonuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Jak ustalił nasz dziennikarz, nawet jeśli prokuratura złoży wniosek o ekstradycję, to do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy. Nieco tańsze tankowanie dziś, bo cena benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporter SK Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. No to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
2: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
1: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
3: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
4: SK Poznań News.
5: Natalia Krystek, remont palmiarni coraz bliżej. Miasto dostało 5 ofert na jego wykonanie. Jedna mieści się w budżecie.
6: Chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została zrealizowana najpóźniej do 2030 roku.
5: Zapewniał nas Konrad Zaradny z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Termin rozpoczęcia prac poznamy po wyborze oferty i podpisaniu umowy. Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie. Na uczniów czeka łącznie 10 tysięcy miejsc. W liceach, technikach i szkołach branżowych. Na złożenie wniosków absolwenci podstawówek mają czas do 29 maja do godziny 15.
24: Jankes.
28: I Wiktor.
24: W Radiu SK.
29: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Wtorek, 12 maja.
30: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na etap autobusu?
29: Nie, zaryzykujemy.
30: No ale w internetach wszystko można, nie?
29: Co jest z rana najważniejsze?
31: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie wstać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
30: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
29: I jakiej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: Benson Boone w Radiu SK. Wiecie, jak on puka? Puka do drzwi.
1: Boom, boom, boom, boom.
0: Nie tak puk, tylko boom, boom.
2: No, tak jakoś.
3: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu wziął, był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
1: No, czy właśnie, wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
3: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut opowiedz nam o tym.
1: Cicho, cicho, nie mów głośno.
0: Wiktor jedyny z nas bawi się w krypto.
1: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut mówi
0: nie mów,
1: o
0: że masz.
1: Nie mów, że masz.
0: Tak?
1: No. Także jakby co, nie mówiłem?
0: Nie mówiłeś, nie mówiłeś.
3: Czy kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
1: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptozondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
3: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
1: Mają zniknąć.
2: Niesamowite.
3: Jedną ustawą.
1: Według ustawy bez względu na
0: koniec
1: rodzaj.
0: Koniec, do widzenia.
1: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
0: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy.
4: Kama. Kama. I Wiktor.
1: W sumie to nie głupie, no, głosowałbym na ciebie.
0: No. Tak, no, bardzo dobrze. To pochwal się, ile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
3: Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
1: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

hesitation. If you step, you get a race. Run it through.

0: 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ładnie się złożyło, 17 po 7 i 7 wygrywa.
2: Kurczę, no, to wszystko przemyślane to jest.
3: Oczywiście, oczywiście. Tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
2: Kurczę, brzmi prosto.
3: Prawda?
0: No, zróbmy to.
3: To sprawdźmy, czy tak będzie.
2: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Ale piękne połączenie mamy, to jest tak, to słuchajcie, że to jest pokój obok.
4: Klan pogłosiarzy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, halo, cześć, tu SK.
3: Halo.
2: Przeczyszczamy telefony na początku.
0: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
3: Dzień dobry.
0: Mamy do 8.
5: Dzień dobry, witam, Łukasz.
3: Pierwsze. Łukasz, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
2: Lewy i Szczęsny.
3: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy?
2: Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
5: Lewy i Szczęsny.
2: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
6: Tak wracając ci trochę przerwę, łatwo jest tak... głupoty, co?
7: Nie przeklinaj!
6: To jest internet, to można, YouTube można.
7: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
0: No właśnie.
3: Poczekaj! Ale
0: Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
3: Gratulujemy, wiecznie młody.
2: Są takie napoje zmieniające mutacje.
8: Może ktoś go kopnął.
0: No dobra, lecimy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
2: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo to ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?
5: Cyrkiel służy do rysowania koła.
3: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
0: A to każdy, tak? No. Tak, to była rozgrzewka.
2: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
3: O nie!
2: Też tak było, przyjechało pogotowie.
1: Trzecie.
0: Lecimy dalej. W jakim sporcie... Ach, uwaga. Zawodnicy walczą o złoty kask. A narciarstwo alpejskie bez żużel C. Formuła 1.
5: Żużel.
2: Dobrze!
3: Dobrze!
0: W piątek derby w Gorzowie. Panie Wiktorze.
1: Czwarte.
3: Co to jest kimchi?
5: Jeszcze raz muszę powtórzyć.
3: Co to jest kimchi? Kimchi.
5: Lody.
3: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro, no. Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
0: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. Albo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
3: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy.
3: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie 3 pytania. Halo.
2: Jakoś cieszy cię zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
9: Cześć, cześć.
2: Cześć, cześć, jak masz na imię?
9: Alan,
2: no to gramy.
0: Alan kimchi.
1: Piąte.
2: Uwaga. Co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
3: Przyjechał cyrk Zalewski.
0: B. Odbyła się impreza techno?
2: C. Tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
9: B.
3: Odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i zabytka.
2: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
3: Przestraszyli ptaki.
0: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień 3 pomarańczowe rzeczy i tyle. Mhm.
9: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
3: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że w odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
0: No to zobaczymy, co teraz.
2: Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie, uwaga, musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
9: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop, masz się zgłosić, koniec, kropka.
2: No takie chyba, polskie,
0: konkret.
3: Chyba cię zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy odlot ściśle tajny.

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz.
3: I Wiktor.
0: Chciałam powiedzieć krwawy.
1: Tam płynie niebieska krew.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.

0: rower i mój kocyk. No i Buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
3: No, wyobrażam.
2: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
3: O, wspaniale.
2: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
3: A gdzie tak taniej?
2: Na dniach otwartych.
4: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynaukowskiej.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
11: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
12: Przypominam, że mamy utrudnienia na Piątkowskiej przy prawoskręcie w Trójpole. Tutaj jest zwężenie. Poza tym zamknięty dziś, a właściwie do jutra, do 7 rano, przejazd kolejowy na 28 czerwca. Tutaj spodziewajcie się dużych korków. Dziś do 14 stopni i porywisty wiatr.
10: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
11: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
13: 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Krakowia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Jankes,
17: Kama
16: i Wiktor.
17: Na radiu SK.
18: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
19: Tak, między innymi.
18: Strzeliłem sobie właśnie przed chwilą
19: strzykawki. Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
20: No i najważniejsi jesteście wy. Dajcie nam znać na deskowym messengerze, co jest ważne z rana.
21: Najważniejsze z rana jest poranne siku.
16: Jankes! Wiktor!
20: Niech moc będzie z wami!
22: Już mi się nie chce.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po 7.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. W ciągu ostatnich 5 lat w Europie,
0: to
3: tutaj,
0: u nas,
3: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultra bogatych osób, z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich, może szukają żony? Dla koleżanki pytam.
0: Dobrze. Słuchaj, taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy, skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować, no tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z gwarancją. Pewne, sprawdzone. Salon aut używanych Sanocka 92.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur. Stary Browar, pasaż pierwsze piętro i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: I po reklamie.

0: O takich rzeczach z rana, baby strip?
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski?
2: Będzie.
1: Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście od kręcania Mistrzem Świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek, nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
4: Tak.
5: Kurier po tej stronie, Mosiądr Mieczysław, to pani, tak?
4: Tak.
5: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
4: Ale za bardzo nie rozumiem.
5: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
4: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
5: żadnego? Nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie tak. Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
4: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
5: no
4: tak
5: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyciści, a ja dam pani te drzwi.
4: Pan mi tutaj nie skacze.
5: Ale mogła
4: zadzwonię.
5: Pani dopilnować, proszę pani. Mogła pani
4: ja
5: dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
4: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
5: pani
4: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
5: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
4: ja
5: suche drzwi pani wysłali.
4: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu. Rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
5: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
6: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
4: Boże, zwariowaliście?
6: Nie.
4: O Jezu, aż cała się cieszę normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl, proszę przyjechać.
0: Jedziemy!
1: O, Nosel.
7: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: tego. Bardzo dobrze, tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych.

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę. Trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka. U krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świętej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.
0: I serio, tam produkowali między innymi właśnie materiały.
2: Ale proszę, jak,
0: takie rzeczy,
2: jak kama jest taka wyrywna, to co padało w twojej pierwszej pracy?
1: Mocniej. A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
0: I później o kamie śpiewał Andrzej Piaseczny.
1: Mocniej.
0: To tak.
2: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
1: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa. Taka robota. Jankes. I
2: Wiktor. Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie.
3: Reklama. Media Expert Days, tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
10: Sponsorem programu jest firma Polody. Autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
11: Znacznie chłodniej niż wczoraj, bo do 14 stopni dzisiaj ma być w Poznaniu. Dzień pochmurny, do tego porywiste podmuchy wiatru. A jeśli chodzi o sytuację na drogach, dzisiaj na 28 czerwca przejazd kolejowy zamknięty do jutra do 7 rano. I tutaj nieciekawa sytuacja.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
10: Sponsorem programu jest firma Polody.
12: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
13: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
12: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
14: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
12: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takiej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barca w niedzielę na trzy kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
8: SK Poznań. News.
11: Natalia Krystak, o 110 zł ma podrożeć pobyt w poznańskiej izbie wytrzeźwień z 340 do 450 zł, a to i tak poniżej maksymalnej możliwej stawki. Powód? Rosnące koszty utrzymania i trudność w ściganiu dłużników, a to głównie osoby bezdomne i obcokrajowcy. Podwyżkę muszą jeszcze przegłosować radni. Zielona Rzeka na MTP zamknięta od dziś do czwartku, to ze względów bezpieczeństwa w związku z odbywającym się tam Międzynarodowym Kongresem Impact z udziałem przedstawicieli rządów i sił zbrojnych wielu państw, a także ludzi biznesu, kultury, sportu i show biznesu.
15: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
16: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
17: No to posłuchajcie.
18: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
17: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na eskowym messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
15: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
18: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 7 minut po godzinie 8, taka robota sobie trwa. Przyjemną robotę mają w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Tak,
2: bo to Robert zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, a Cristiano Ronaldo tylko 2.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest.
1: Brawo.
0: Ale przede wszystkim, słuchajcie, co to La Liga? Wiecie, gdzie on już wyprzedził Cristiano Ronaldo?
2: No.
0: Lewandowski był mistrzem ekstraklasy. Raz. A Ronaldo ani razu.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. Two ships in the night.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Gdy nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska,
0: wszyscy,
2: wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski.
3: No, wy to najbardziej nie rodzicie, naprawdę. Od zawsze.
0: Ja to bardzo tak,
3: słuchajcie, taka robota to nasza zabawa, w której Bartek postanowił nam nagrać, jaki tekst najczęściej pada u nich w pracy.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: Od razu Kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
5: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego kruszka wyleciało.
0: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował słuchacz, ale to nie jest dobra
3: odpowiedź. Jak zapłacone, to do końca, proszę.
2: Taka opcja też się pojawiła, że...
6: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
3: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
2: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
0: Brawo!
2: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem woza asenizacyjnego.
3: Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
2: A jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi. Radio SK.
3: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
2: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
0: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
2: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
1: Proszę o powtórzenie pytania.
2: Mucha.
0: Nie.
1: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
1: No mówię właśnie.
0: Okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
1: W Poznaniu mamy też tor.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
3: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
4: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierre-Cardin, Vernet, Digiel w salonach Cybina.
8: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań, eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
7: Salony mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań-Curich. Poznań RP.

0: Podróż zaczyna się blisko.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
3: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
4: Płótno w centrum Poznania na Krzywoustego do Ronda Rataje. Postoicie również na Niepodległości w kierunku Matyi przed kluczowymi skrzyżowaniami. No i jeszcze Lutycka w stałych miejscach się przykorkowuje. Dziś do 15 stopni pochmurno i z porywistym wiatrem.
2: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
3: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
5: 8.30 na zegarach, to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam. Alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. A to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1 za 2 lata, aby gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
6: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
7: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny, jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy dwie uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
8: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
7: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na jaskowych zegarach. 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia.
1: No,
0: dziękuję.
1: Uważaj sobie, uważaj, że ci pozwolimy.
2: Nie, zawsze możesz sobie, planować.
3: A życie.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków. Słuchajcie, trendy się zmieniają. Wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5.
4: Radio SK.
5: Polska góro. Polska góro.
6: Polska góro.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
10: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazłem na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, ojej! Mój goły brzuch!
1: No.
3: O nie, o nie, o nie, o nie. Mam
1: bikini. Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. A co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
2: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym
1: tak?
3: poczujemy się młodo. Mm-hmm.
1: Ale to może być wszędzie. To kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi. Może nam to coś rozjaśni.
5: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha. Czyli nadal cię wycinek. Dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
1: Czyli w Europie gdzieś będziemy, w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale może z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobra. Gdzie lecimy? Kombinujemy? Ja mam pewien trop.
2: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
3: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
2: Wy lećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
0: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio

0: takich przeróbek i takich remiksów to ja poproszę jeszcze więcej. King of my castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę do domu, ja ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było. Z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy. Wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak, ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No, to prawda.
1: To prawda.
2: Sorry.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to, komu? Mi?
0: Mi szcemyki. Jan. Kama i
3: Wiktor. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak? To Allegro.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
20: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
24: Sponsorem programu jest firma Polody. Autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
25: Uwaga kierowcy, dziś utrudnienia na Witosa przed Rondem Obornickim, na Serafitek, Alei Solidarności i na Szczepankowie, ale tu dopiero po południu. A równiarka pracuje na Piątkowie i Kiekszu. Dziś do 14-15 stopni na termometrach, pochmurno i porywisty wiatr.
23: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
24: Sponsorem programu jest firma Polody.
22: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta. Jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
0: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw specsłużb. Zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. Reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
2: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
0: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
3: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
4: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
21: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
4: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest.
0: A dopytywał w Nowym Sączu reporterski Michał Rejduch.
26: SK Poznań News.
25: Natalia Krystek, Wampiriada, ruszyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dziś i jutro między 8.30 a 14.00 krew można oddawać w sali wykładowej numer 111 w budynku głównym uczelni. Najpotrzebniejsze grupy to 0RH- i BRH-, a dawcom życiodajnego płynu należą się 2 dni wolnego. Zmiany w przepisach o budownictwie społecznym. Rząd chce ułatwić procedury i zwiększyć możliwości finansowania.
27: Same pieniądze nie wystarczą, jeśli nie będzie dobrych, elastycznych i mądrych, przemyślanych przepisów.
25: Mówi wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak. Jednym z pomysłów jest ułatwienie budowy nad terenami kolejowymi.
28: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i Przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remiksie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Aviciim. Michu Sobkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Wesce już grają.

0: Toxic, czyli Britney Spears hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas coraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszych wyborów. Tak, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie amen o wam zasunę, albo raczej tamobień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, IMG, no. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w lipcu piąta edycja takiego kursu jest i można się na nią zapisać. Kungs i Galaxy Veste za moment, a później Wletka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
7: No, wyobrażam.
6: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
7: O, wspaniale.
6: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
7: A gdzie tak taniej?
6: Na dniach otwartych.
8: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskie do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynalkowskiej.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte.
9: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Dobry stan jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur. Stary Browar, pasaż pierwsze piętro i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
16: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 14 maja. Poznań. Święty Marcin 66.

0: Tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Liano i Giuditta. Pięknie, powiedzcie, że ładnie. Czyli trójka, która lata temu tworzyła włoską formację Milki, którą możecie kojarzyć z numeru Just The Way You Are, a jeśli nie kojarzycie z roku 2002, bo to wtedy była premiera tego numeru, to możecie kojarzyć z roku 2026. Między innymi dzięki remiksowi od Davida Getty, który gram wam już teraz. Milki, David Guetta, Just The Way You Are.
1: Amigo.

0: Ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sakrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maleskin Weste.
1: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
11: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przed godziną 10, po 10, kolejny hity na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia SK i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
11: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
12: Na plaży w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
14: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
15: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
16: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
17: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych.
24: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
25: Uważajcie na zepsutą sygnalizację na skrzyżowaniu Bałtyckiej i Gnieźnieńskiej. Tutaj bez uważnego patrzenia na znaki może skończyć się dzwonem. A jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj do 15 stopni na termometrach. Pochmurno, wietrznie, niewykluczone mrzawki.
23: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych. Gołężycka, komorniki i Wysogotowo.
0: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w domu pomocy społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
2: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
1: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
3: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
1: Mówi Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. I gotta just pray. A w pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
4: SK Poznań. Sport.
25: Natalia Krystek, bramkarz Bartosz Mrozek, obrońca Wojciech Mońka, pomocnicy Ali Golizadeh i Antoni Kozubal, napastnik Mikael Iszek oraz trener Nils Frederiksen. Nominowani do nagród Ekstraklasy, Lechici pretendują do wyróżnień we wszystkich kategoriach. Ogłoszenie zwycięzców na gali 25 maja, tuż po zakończeniu ligowych zmagań. A w tych kolej już cały czas jest liderem. Zostajemy na stadionie przy Bułgarskiej, bo tam przenosi się biegowa trasa poznańskiego triatlonu Ironman. Po pływaniu w Jeziorze Kierskim i odcinku rowerowym zawodnicy pobiegną ulicami Grunwaldu, okrążą boisko, a meta będzie przed czwartą trybuną zawody 30 sierpnia.
20: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know-It-All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejsze hity w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

0: Mr. Know It All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła, naprawdę, przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może, to może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę, Skama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź. Żadna. Żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecany Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5x1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierka, Dę, Vernet, Digiel w salonach Cybina.
5: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
4: Salony mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: To będzie ostatnia reklama. Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
11: I po reklamie.

0: Naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Za chwilę Sombr i Back to Friends. A kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia, żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: A dokąd to, kolego świeszczu, skaczesz?
7: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
6: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
7: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
6: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
8: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
12: Haniu, już gotowe.
13: Tak prędko? Na pewno wszystko?
12: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
14: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
12: No, włoskie.
14: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5x1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
16: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
17: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
20: I po reklamie.

0: powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, to jest naprawdę wyjątkowy numer na naszej antenie. Na 5 minut przed 11 to Lor. Dokładnie tak. A za chwilę będzie Damiano Dawid i The First Time Veste.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
4: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading. Poznań. Ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
17: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC. Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulare show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
7: Sponsorem programu jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
8: Na Wołbrzyskiej mamy aż dwie awarie sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu z Gnieźnieńską i na skrzyżowaniu z Gdyńską. Uważajcie na oznakowanie. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj do 15 stopni pokażą termometry. Przejaśnienia są nieco większe niż zapowiadali synoptycy, ale generalnie jest pochmurno.
6: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
7: Sponsorem programu jest firma Polody.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
10: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
9: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
11: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
9: Na straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
12: SK Poznań News.
8: Natalia Krystek-Żużlowiec, Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej i jego stan lekarze nadal określają jako ciężki, ale jest promyk nadziei. Jak dowiedzieliśmy się w szpitalu przy Szwajcarskiej, zawodnik startu Gniezno przeszedł badanie tomograficzne, które nie wykazało dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. 19-latek uległ w niedzielę poważnemu wypadkowi podczas zawodów. Koniec z dziurami na ulicy Poręby. Ruszył remont odcinka od Kresowej do Kopcowej. Potrwa do 6 lipca. Kierowcy muszą korzystać z objazdów sąsiednimi ulicami. Przejezdne pozostaje jedynie skrzyżowanie z Jasnymi Błoniami.
13: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano Dawid, czyli The First Time. Michu Sepkowski, witajcie. 11:02. ST już grają.

0: Jamal, policeman na antenie Radio SK.
1: Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nie, nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2,5 tysiąca złotych za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze, ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty, Harris, Zokari, a za moment później Dua Lipa w SC.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
11: No, wyobrażam.
10: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
11: O, wspaniale.
10: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
11: A gdzie tak taniej?
10: Na dniach otwartych.
11: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynaukowskiej.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
14: Kto zwalcza ból?
15: Wundary!
14: Kto?
15: Wundary! Wundary!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za

0: Płukania Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Delikatesy mięsne Zyguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji. Każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso. Wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zyguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zyguły.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: gdyby taki duet reprezentował nas któregoś razu na Eurowizji, to by było, co? Chociaż ciekawe, czy Europejczycy, i nie tylko Europejczycy, poznaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sokacka, szanowni państwo, to Samoloty w tym roku. Alicja Czempińska, ku mojej radości, głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, koło 22, 10, 15 powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers w Esce, a później Sunny Fodera i Think About Us.
1: Radio SK. Reklama. 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur. Stary Browar, pasaż pierwsze piętro i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
10: Ulubiona kuchnia?
11: Wiadomo, włoska.
10: Lody?
11: No włoskie.
10: Wakacje?
11: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
10: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
11: Fantastycznie!
10: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
14: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia. Kasia Mieślowska razem z wami będzie Imagine Dragons. Michał Sepkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć!
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132.
8: A, dokąd lecisz, Biedronko?
9: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
8: A co to za sklep?
9: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
8: Kumam.
10: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
14: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów. W hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
18: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych.
23: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
24: Kierowcy, uważajcie na Bałtyckiej. Tam aż dwie miny Was czekają, a mianowicie niedziałająca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Gnieźnieńską i z Gdyńską. Przejaśnienia są, ale nie za duże. Poza tym temperatura niższa niż wczoraj, do 15 stopni, i wiatr także silniejszy.
22: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum Napraw Powypadkowych. Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
23: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Niedługo decyzja, lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
1: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
0: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
2: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów.
0: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Klasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
3: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
19: Zadowolony po egzaminie?
25: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
0: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów, uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
26: SK Poznań News.
24: Natalia Krystek, trwa analiza dokumentów, ale nic nie wskazuje na winę organizatorów. To po tym, jak w niedzielę żużlowiec Patryk Budniak uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów w Gnieźnie. 19-latek był reanimowany. Tej samej nocy przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Wciąż jest w śpiączce farmakologicznej. Policja bada, czy doszło do zaniedbań. Remont palmiarni coraz bliżej. Miasto dostało 5 ofert na jego wykonanie. Jedna mieści się w budżecie, ale to nie jedyne kryterium brane pod uwagę przy tej decyzji. Termin rozpoczęcia prac poznamy po wyborze oferty i podpisaniu umowy.
27: 2 minuty po godzinie 12. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dawno niesłyszane łącze.
1: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
9: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierkardę, Vernet, Digiel w salonach Cybina.
10: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań, eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
9: Salony Mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
15: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.

0: już dawka energii na resztę dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy. Mówię nie ja, tylko mówią psychologowie. Na czym ta zasada miałaby polegać? Na 5 minutach, które poświęcamy tej drugiej osobie, a tym samym tej naszej relacji, 3 razy w ciągu dnia są to konkretne momenty. Pierwszy, 5 minut po przebudzeniu, czyli od razu po przebudzeniu nie sięgamy po telefon, tylko na przykład zaczynamy chwilę rozmawiać albo się przytulamy. Kolejne 5 minut to jest ten moment, kiedy oboje wracamy do domu po tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy. Po angielsku to brzmi reunion, czyli po prostu no, po raz kolejny się tego dnia widzimy i wtedy też 5 minut spędzamy na tym, żeby na przykład ze sobą porozmawiać. I ostatnich 5 minut jest podobno kluczowymi 5 minutami. Otóż to jest 5 minut, które razem spędzamy przed snem, bez telefonu, bez książek, po prostu rozmawiamy i razem przygotowujemy się do nocy. I tutaj uważam, że pomysł fajny, tylko mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że jeżeli temat będzie wciągający, to tych ostatnich 5 minut przed snem zamieni się w te 5 minut, ostatnich 5 minut pracy każdej pralki. Które to 5 minut trwa w przypadku pralki pół godziny, więc to oznacza w tym przypadku nieprzespaną noc.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
16: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
17: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
6: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 505 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
11: I po reklamie.

0: ważna, to wiem.
1: Nareszcie prawie 13 na zegarach. Męski granie orkiestra Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z ich nowym hitem. Nareszcie, tuż przed 13. Po 13 nareszcie kogoś wyślę na koncert Maty na Narodowym. To już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SK.pl, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
6: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin ZAMP. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
14: Sponsorem programu jest firma Polody. Autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
15: Cały czas bez sprawnej sygnalizacji na skrzyżowaniu Bałtyckiej z Gnieźnieńską, więc uważajcie w tym miejscu. Poza tym radzę w tym momencie unikać przejazdów ulicą Garbary i Rejmonta do Hetmańskiej. Przejście w krótkich spodniach chyba nie było dziś dobrym pomysłem, tylko 12 stopni, no i w miarę silny wiatr.
13: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
14: Sponsorem programu jest firma Polody.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro na stacjach taniej niż dziś. Znamy nowe ceny maksymalne i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,28, za olej napędowy 6,84. Nie spadnie tylko cena 98, za nią zapłacimy 6,87, a na razie program ceny paliw niżej obowiązuje do piątku, ale będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, obiecuje minister energii Miłosz Motyka.
17: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
16: Do tej pory dzięki programowi Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich służby odnalazły ciało 60-latka. Wiadomo, że był z trzema innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie.
10: Mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
16: Relacjonuje Karolina Figiel z tamtejszej policji. Służby ustalają teraz okoliczności tragedii. W górach znów sypie śnieg. W Tatrach może przybyć nawet 7 cm. Warunki do wędrówek w wyższych partiach znów się pogorszą.
18: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy.
16: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego. W najbliższych dniach temperatura może spaść nawet poniżej zera.
19: SK Poznań News.
20: Bartek Kujewski. Miasto rozważa stworzenie nowych ogródków działkowych. Obecnie nie da się nawet prowadzić listy oczekujących, mówi Zdzisław Śliba z Polskiego Związku Działkowców.
21: W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku.
20: Nowe ogródki mogłyby powstać na Ramowicach. Okazja do obejrzenia latających psów, ale i poznania czworonogów ze schronisk. W tym tygodniu odbędzie się kejtrówka.
22: Nawet jak nie wybiorą tego psa, który był na kejtrówce, jest duża szansa, aby wrócili do nas po innego.
20: Mówi Katarzyna Frąckowiak ze Schroniska dla Zwierząt w Poznaniu. To będzie 18. edycja kejtrówki.
23: Są tacy, którzy polują i polujcie, polujcie. W tej godzinie bilety na koncert Maty na Narodowym wpadną do kogoś z was. Zgłoszenie i szczegóły na sk.pl w zakładce konkursy. Tame Impala, Pink, Iban to jest muzyczny plan na godzinę 13 w Radiu SK. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam. SK.

0: A to Even i Hollow za nami na antenie Radia SK, a przed nami wielkie wydarzenie, 17 minut po godzinie 13. Jeżeli jesteście w stanie rozpoznać po kilku nutach to oznacza, że wiecie, gdzie jest Juret de Mar. Jesteście największymi fanami Maty, więc moglibyście pójść na koncert na PG Narodowym. Co trzeba zrobić?
1: Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz.
0: No. Nie trzeba pokazywać, jak się bawicie. Trzeba się zgłosić na SK.pl, zakładce konkursy i udowodnić, że jesteście największymi fanami Maty. Jak już tam napiszecie zgłoszenie, to czekacie aż...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: Tylko, że to ja będę dzwonić. Jak już zadzwonię, to znaczy, że się udało, więc czekam na zgłoszenia na SK.pl. Gramy zaraz.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes. James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Delikatesy mięsne Zguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji. Każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso. Wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zguły.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Ale to będzie brzmiało, ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku, też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć, Jola!
1: Dzień dobry!
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O Hanie
0: Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hanna Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.
0: Czy tata słucha też Maty?
1: Tak.
0: Siedzi może obok i to potwierdza?
1: Nie, tata jest w pracy na razie.
0: To tato drogi w pracy, będziesz musiał w piątek, będziesz chciał, zakładam, pójść na koncert na Stadion Narodowy, żeby posłuchać Maty. Jola, informuj tatę i jedziecie. A raczej idziecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na SKPL, zakładka konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem!
13: Przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
11: Spróbować w czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
17: To pomysł.
16: Pomysł?
17: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
16: Ale jak?
17: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
16: Oczywiście.
18: Zmieniajmy razem Poznań.
19: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
20: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
21: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
22: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
21: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
22: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Delikatesy mięsne Zyguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji, każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso, wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź Delikatesy mięsne Zyguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zyguły.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
23: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: aby was to tak bujało do końca dnia. Antor, 45 Ultra, Talk to You w Radiu SK. Jedna z naszych nowości, która wprowadziła naprawdę dobry nastrój. A teraz niestety znowu trzeba wracać do pracy, ale po 14 wracam z dobrymi hitami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
11: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
12: No, wyobrażam.
11: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
12: O, wspaniale.
11: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
12: A gdzie tak taniej?
11: Na dniach otwartych.
13: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynalkowskiej.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte.
14: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
15: I to razem!
16: Przyjemnie spędzić czas.
15: Ale pachnie!
14: Spróbować czekolady.
16: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
15: O, wow!
14: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
21: A właśnie, że pasuje.
22: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
23: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
24: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
25: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
26: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuść cenę każdy dział.
25: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
29: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
30: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
31: Sytuacja na poznańskich drogach jeszcze nie taka zła. W centrum drobne zatory na Nowowiejskiego i Roosevelta do Dąbrowskiego. Korki poza tym w okolicach przejazdów kolejowych na Opolskiej i na Starołęckiej. 13 stopni i padać do końca dnia raczej nie powinno.
29: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum Napraw Powypadkowych. Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
30: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
1: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
0: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta.
2: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
0: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
3: SK Poznań News.
31: Bartek Łojewski, podwyżki na Izbie Wytrzeźwień. Zamiast 340 za pobyt trzeba będzie zapłacić 450 zł.
4: W tej chwili prowadzimy działania na kwotę 7,5 miliona złotych.
31: Powiedział nam Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Decyzje w sprawie podwyżki podejmą miejscy radni. 300 tysięcy złotych schowane za hałdą kruszywa. Policjanci z Poznania odnaleźli w Śremie przywłaszczony ciągnik szedłowy, który firma leasingowa szukała od stycznia. Za przywłaszczenie mienia grozi teraz nawet 5 lat więzienia.
5: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę leskowy messenger i głosówki tam czekam. Tate McRae już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie pomaga odbudowywać naszemu mózgowi połączenia neuronalne, przez co więcej rzeczy zapamiętujemy, lepiej myślimy, szybciej się skupiamy i nasz mózg jest młodszy, zdrowszy i sprawniejszy. 2 godziny ciszy dziennie, ale nie takiej ciszy, gdzie klikamy w telefon albo czytamy książkę, tylko po prostu leżenia w głuchej ciszy, którą to w codzienności raczej trudno znaleźć. Rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni nam tę ciszę dać, a jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Baby Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
10: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
11: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot ściśle tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na SK.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankę, Kamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado. To byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wyobraź sobie nasze nowe mieszkanie.
3: No, wyobrażam.
2: Pierwszą kawę na tarasie. Zabawy dzieciaków w salonie.
3: O, wspaniale.
2: A teraz wyobraź sobie to wszystko o 6% taniej.
3: A gdzie tak taniej?
2: Na dniach otwartych.
4: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla Ogrody Naukowskiej do biura sprzedaży. Poznań, ulica Dąbrowskiego 56. Odwiedź nas 14, 15 lub 16 maja i odbierz specjalny rabat. Sprawdź szczegóły na ogrodynaukowskiej.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No, włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie!
7: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
13: Legenda, która wyznacza standardy, powraca w nowej odsłonie. Jeszcze bardziej nowoczesna, jeszcze bardziej komfortowa. Taka właśnie jest nowa Toyota RAV4. Od 11 do 16 maja przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i odkryj SUV-a, który od lat zdobywa zaufanie kierowców. Nie przegap okazji. Nowa Toyota RAV4 już dostępna w salonie Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
14: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
17: I po reklamie. focus, but your heart

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli. Pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie z SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierre-Cardin, Vernet, Digiel w salonach Cybina.
11: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań, eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
10: Salony Mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
12: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
13: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
14: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 505. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
20: Sponsorem programu jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
21: Coraz więcej aut już na poznańskich ulicach. Radzę omijać w tym momencie Ściegiennego od Arciszewskiego do Głogowskiej, Jana Pawła w stronę Rataj, no i spore korki już też na Moście Przemysła oraz na Bałtyckiej przed Gdyńską w kierunku miasta. 14 stopni, no i niskie ciśnienie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
20: Sponsorem programu jest firma Polody.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
17: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami, dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
22: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
17: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
0: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z Królową Nauk. Jak im poszło?
23: Obstałem około 50%.
24: Nie bardzo dobrze.
25: Było lepiej niż na polskim.
26: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
25: Nie wiem.
23: No średnio.
0: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
27: SK Poznań.
21: Bartek Kujewski, radni PiSu z pomysłem konsolidacji miejskich szpitali Raszei i Strusia. Miałoby to poprawić sytuację finansową placówek. Rozmowy w tej sprawie trwają, mówi zastępca prezydenta Jędrzej Solarski.
28: Na ten moment nie wiemy, w którym kierunku powinniśmy pójść.
21: Radni z KO sprzeciwili się pomysłowi PiSu, więc pomysł został wycofany z obrad. Poniedziałkowy opad w Poznaniu nie zmienia faktu, że Wielkopolska jest w stanie suszy hydrologicznej.
29: Rzeczywiście trochę złagodził powierzchniowe deficyty.
21: Mówi Tomasz Kołża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak podaje IMGW, stan wody w Warcie jest niski.
30: Rzuć na luz!
31: Rzuć, rzuć na luz!
32: Rzuć na luz!
33: W Radiu SK!
34: Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Harris Zokaria. Kizo i Bletka i September także w planach. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie!

0: Love September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu
1: Dzień dobry. I Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza, bo dzisiaj pogoda dokładnie...
0: lutowa, można by
1: nie,
0: rzec.
1: Nie, no wrześniowa. Wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, że jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze.
1: Mam ci przypomnieć,
0: sprawda.
1: Jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było. Przypomniałeś mi, Pawełku. Nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie, 664 402 302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama. 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Prosto w blask Jupiteru. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Ulubiona kuchnia?
14: Wiadomo, włoska.
13: Lody?
14: No, włoskie.
13: Wakacje?
14: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
13: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
14: Fantastycznie!
13: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur. Stary Browar, pasaż pierwsze piętro i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
18: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
5: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
9: I po reklamie.

0: Deep Is Your Love pyta 28 minut po 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pięknie was witamy, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Ale za moment inne męskie imię będzie na tapecie. Maciej Musiałowski, czy coś wam mówi to imię i to nazwisko?
2: Pewnie tak, to aktor, ale także wokalista, który za chwilę zaprezentuje wam swój najnowszy hit w Esce. To będzie naprawdę osobista piosenka, już sam tytuł to sugeruje, Flora.
0: A prawdopodobnie Flora... chodzi o florę bakteryjną.
2: Nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
0: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie o to chodziło.
2: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę, tę drugą, a dla nas wszystkich Flora to jednak będzie historia o miłości.
0: Coś czuję, że po tej zapowiedzi straciłem kumpla. No trudno, ale niech śpiewa. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK.

0: się właśnie zachowują faceci, jak tylko spuści się ich ze smyczy. Pitbull i Hotel Room Service. Na wakacjach oczywiście. Na wakacjach się nie liczy, prawda?
1: Nie liczy się.
0: Ty coś o tym chyba wiesz najlepiej. Z tego co wiem, 24 minuty przed godziną 16 pojawiły się wasze propozycje na wykorzystanie pogody pod tak zwanym psem.
1: Czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
0: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność.
1: Nie, ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Ja tylko darmowe propozycje
0: przyjmuję. Ty mógłbyś pójść na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
20: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: W Radiu SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę Wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama.
4: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierka Dę, Wernet, Digiel w salonach Cybina.
3: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań, eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
2: Salony Mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
6: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
7: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Waglowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: To będzie ostatnia reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
14: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
15: Nawet przyjemna 14-stopniowa pogoda za oknem chyba nie jest w stanie poprawić nastrojów kierowców. Korki po kolizjach w tym momencie na Niestachowskiej przed Świętego Wawrzyńca, na Moście Przemysła, no i utrudnień też możecie spodziewać się w okolicach węzła Poznań-Komorniki. Poza tym stoją też Główna, Przybyszewskiego, no i w sumie całe centrum.
13: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
14: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
17: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
16: Mówi Michał Winkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
18: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
16: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. wolności. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
11: SK Poznań. Sport.
19: Bartek Łojewski, Warta Poznań z licencją na grę w przyszłym sezonie przy drodze dębińskiej. Klub otrzymał od komisji licencyjnej PZPN licencję na udział w rozgrywkach piłkarskich w przyszłym sezonie. Licencja będzie obowiązywała zarówno na rozgrywki BetClick drugiej ligi, jak i w przypadku awansu do pierwszej ligi. Klub zostanie objęty jednak nadzorem finansowym i infrastrukturalnym, który oznacza, że komisja ligi będzie uważnie przyglądać się pracom przygotowywującym ogródek do wymogów pierwszej ligi. Kolejny mecz Zielonych w niedzielę, a rywalem KKS Kalisz.
20: Rzuć na luz!
21: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
22: Tu Pawełek, dzień dobry.
21: Dzień dobry.

0: Magic System, Magic in the Air. Gramy w Radiu SK już 16 po 16 i pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i wybiegamy od razu do tego, co wydarzy się za 4 godziny i 3 kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest, będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15. Naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szemplińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach, była też próba jurorska i po każdym tym występie nasze notowania u bookmacherów rosną. Aktualnie mamy już ponad 50% szans na awans Polski z półfinału do finału.
0: Czy tak się wydarzy? Będziemy sprawdzać to na bieżąco dzisiejszego wieczoru. Nasz cel Alicji Szemplińskiej, przejść do półfinału, a potem...
1: Do finału.
0: A jak powiedziałem?
1: Że przejść do półfinału. To już jej się udało, na szczęście.
0: Do finału, oczywiście do finału. W finale naszych myśli na muzykę popołudniową jest Sylwia Grzeszcza. Gramy jej Och i Ach już teraz, chociaż zróbmy to może po króciusieńkiej przerwie.
1: Dobrze, umówieni.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Legenda, która wyznacza standardy, powraca w nowej odsłonie. Jeszcze bardziej nowoczesna, jeszcze bardziej komfortowa. Taka właśnie jest nowa Toyota RAV4. Od 11 do 16 maja przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i odkryj SUV-a, który od lat zdobywa zaufanie kierowców. Nie przegap okazji. Nowa Toyota RAV4 już dostępna w salonie Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
13: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
16: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
17: I po reklamie.

0: Karol G. Si antes de ubiera conocido w Radiu SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Pięknie was witamy, Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pawełku. Jak nazywamy wydarzenia, które odbywają się w maju z udziałem nieletnich odzianych w białe szaty?
1: No, komunia, pierwsza komunia.
0: Ale już, prawda, nie święta komunia. I masz rację, Pawełku, bo jedno jest pewne. Ta, która odbyła się w Grodzisku Wielkopolskim, święta na pewno nie była. Przechodzimy do zaskakujących wydarzeń, które odbyły się pod hasłem...
2: Trójkomienio!
0: Wszystko odbyło się przed kościołem, w którym miała miejsce komunia. Na parkingu w najlepsze bawiło się dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. W pewnym momencie jeden krzyknął do drugiego.
2: Trójkomienio!
0: A drugi nie chciał być gorszy, więc krzyknął też do pierwszego.
2: Trójkomienio!
0: No i ten dał. I to, muszę przyznać, nie był najlepszy pomysł, bo zaraz później karoserie kilkudziesięciu samochodów stały się płótnami malarskimi dla tych dwóch krewkich, młodych, uzdolnionych artystów, którzy do szkicowania użyli... No i w sumie zniszczyli 40 samochodów, policja zabezpieczyła już ślady, na miejscu zostały odpady z kamienia, no i przekazała sprawę do sądu dla nieletnich. Jednego, możecie być pewni, chłopcy do końca zachowali kamienną twarz. Nelly Furtado.

0: Just the Way You Are to Milky i David Guetta na antenie Radia SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę z SK w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, tak. Ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Odlot ściśle tajny. Zapraszamy na sk.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, a potem wygrywacie fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio
3: SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 Premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i kominki. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
10: Cappuccino. Caffè latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7. Już od

0: Twix. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Fausta i Magda Tick w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 best.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracam do muzy, ale wcześniej newsy wasce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
9: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
11: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
10: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
11: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
10: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
12: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
13: Ulubiona kuchnia?
14: Wiadomo, włoska.
13: Lody?
14: No włoskie.
13: Wakacje?
14: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
13: Do salonu Fiat Polkar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
14: Fantastycznie!
13: Fiat Polkar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: o 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. JumpArena.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
10: Sponsorem programu jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
11: Cały czas zła, żeby nie powiedzieć fatalna sytuacja na moście Przemysła, gdzie korek ciągnie się od Rolnej, wolno też na Hetmańskiej do Rejmonta, na dojazdach do Ronda Śródka i na Lechickiej od Piątkowskiej do Naramowickiej. Sporo chmur i wiatr w porywach do 40 km na godzinę.
9: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
10: Sponsorem programu jest firma Polody.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro 95 i diesel kilka groszy w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł i 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98, 6 zł i 87 groszy. A program ceny paliw niżej kończy się w piątek, ale jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony.
13: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
12: A program na razie ma być przedłużony o najbliższe 2 tygodnie. Prace mają przyspieszyć. Premier zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, a mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Nie żyje Stanisława Celińska, była znana m.in. z filmu Pieniądze to nie wszystko czy serialu Alternatywy 4. Użyczała też głosu w licznych filmach animowanych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
14: SK Poznań.
11: Marty Kujewski w śpiączce i po kolejnych badaniach. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu o stanie żużlowca Patryka Budniaka po niedzielnym poważnym wypadku na torze w Gnieźnie.
15: Czwartek, według informacji na dzisiaj ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
11: Mówi dyrektor GTM-u Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że klub spełnił wymogi bezpieczeństwa. Sprawne instytucje miejskie, duży rozwój i wysoka jakość życia charakteryzuje Poznań. Tak wynika z raportu o stanie polskich metropolii.
16: Mnie się żyje bardzo dobrze.
17: Beznadziejnie.
18: Wszystko blisko.
11: Mówią pytani przez nas poznaniacy, a to była 5. edycja raportu.
19: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
23: Dzień dobry, bardzo pięknie was witamy. 17:02. Za moment Galaxy od Kungsa będzie Gibbs i Vin, Clean Bandit solo i Alex Warren z najnowszym hitem. Pięknie was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
24: Tu Pachełek. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.

0: Fever Dream Alexa Warrena, to słyszeliście na antenie Radia SK 13 minut po 17, a teraz będziecie słyszeć inne dźwięki, bo będą wydobywały się z trzewi jedynej prawdziwej polskiej gwiazdy, pani Jadzi.
1: Z czego, przepraszam?
0: Z trzewi konkretnie.
2: Z czego?
0: Z głębokości.
1: Czego?
0: Własnego ciała. Jest z nami też pan Pawełek.
2: Dzień dobry, no i oczywiście Kirowski.
0: Dzień dobry.
2: Obecny, jak słyszycie.
0: Pięknie was witamy. Pani Jadzia jest nawet obecna bardziej, nie tylko duchem, ale też ciałem, bo boli ją dzisiaj niecała stopa pięta, pani Jadziu, tak?
1: Tak, boli mnie piętra.
0: Piętro?
1: Pięta!
0: Pięta boli.
1: Ostroga mnie rośnie chyba.
0: Ale co to znaczy ostroga rośnie?
1: A nie wiem, musisz mi konia kupić.
0: W ten sposób, póki nie mechanicznego, to mamy o czym rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej pogadamy o przedmiocie, który Pawełek trzyma we własnym ryjku.
2: Trzymam i czekam, aż właśnie tutaj skończycie i rozpoczniemy grę. 664-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- trzy.
1: 604.
0: Nie, 664.
1: 664.
2: 402.
1: 402.
2: 302.
1: 302.
0: Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek i Warsaw Science, a zatem ciuszki, ciuszki dla was dostępne. Dzień dobry.
2: A kategorię zdradziliśmy?
1: Nie.
0: To pani Jadzie poprosimy o kategorię.
1: Coś na brzydką pogodę.
0: Co? Świetnie, pani Jadziu.
1: Następnym razem,
0: następnym razem może proszę celować we właściwą nazwę przedmiotu. Będzie jeszcze naszym ludziom łatwiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, hej.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Bartku, drogi, zapraszamy serdecznie, bardzo proszę.
3: Pawełku, pani Jadziu, czy to się przydaje na dzisiejszą aurę?
1: Oczywiście, że tak.
3: Dobrze, a czy to jest dwuczęściowe, czy jednoczęściowe?
2: A no Jadzia, to nie no, to uwagi jednoczęściowe.
1: Jednoczęściowe, no jak? A, że się może składać i rozkładać?
4: Jezus, pani Jadziu!
3: No właśnie o to mi chodzi, rączka i góra na przykład.
1: Dwuczęściowe.
0: Dwuczęściowe, tak jest, potwierdzamy.
3: No to myślę, że to parasol.
1: Brawo. Ciekawe. Ja chciałam, żebyś Bartek wygrał.
0: Ciekawe, Bartku.
3: Super, bo już któregoś dnia tak panią chwaliłem i nie uznała mi pani odpowiedzi, no.
1: Ja nie uznałam. To teraz widzisz, jak ci podpowiedziałam? Jest
3: bardzo
1: merch,
3: mnie to
1: jest.
3: Cieszy.
0: Ciekawe, Bartku, w głowę zachodzę, jak ci się udało wpaść na właściwą nazwę tego przedmiotu. Naprawdę, to filozofowie będą teraz siedzieć dekadami i się zastanawiać. Pani Jadziu, bardzo dziękujemy za super
1: bardzo.
0: Pomoc.
1: Ale no widzisz, no... Raz nie wygrał, to teraz wygrał.
0: No i bardzo dobrze się składa przecież.
1: Ja odrzuciłam, ja nikomu nie odrzucałam odpowiedzi, tylko wy.
0: Moje uczucia pani odrzuca już od wielu, wielu lat. Pani. No właśnie, dwa razy.
1: Dobrze.
5: Dobranoc.
1: Do trzech razy sztuka.
0: No jak dożyję, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Dobry stan jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur. Stary Browar, pasaż pierwsze piętro i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
17: I po reklamie.

0: To był Armin Van Buren osobiście, Come Around Again na antenie Radia SK, pół do szóstej, ale to nie koniec Armina Van Burena na naszej antenie, bo mam coś jeszcze do przekazania.
1: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show A State of Trance is returning to Radio SK. So tune in every Friday night at 10 PM. See you then.
2: Tak jest, Armin przekazał wam, jak słyszeliście, z radością, że jego show Estate of Trance wrócił do Eski i jest do posłuchania w każdy piątek wieczorem po 22:00. To oczywiście wszystko w ramach SK Live Remix,
0: który w tenże piątek wystartuje już punktualnie o 20:00. Mnóstwo zabawy dla was, mnóstwo fantastycznych dźwięków, no i takiego miksowania, jakie może zapewnić tylko on, Armin Van Buren. To przypominamy w piątek, a teraz na naszą antenę wskakuje K-popowa formacja BTS i płyniemy na falach Radia SK, bo to numer zatytułowany Sweet.

0: To takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Zed. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek, i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy i to
0: do jutra,
1: wszystko
0: do jutra.
1: Już za wami, co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sampry Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
9: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
11: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
12: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
15: I po reklamie.
16: Hey, I got a stranger in my mind.

0: A nam nie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18. Imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak,
0: a daj co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18.
1: Mata,
0: bardzo cię.
1: Mata bilety na matę.
0: No o. I tym jednym
2: mata
0: słowem.
2: Mata bilety na matę? Mata?
1: O, będziecie, super. Będziecie mata.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes. James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
11: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
12: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 505. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
13: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
14: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
13: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
14: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
13: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
14: Do swych składów pięknie zapraszają.
13: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
15: Sprawdzone z pewną historią. Salon aut używanych Sanocka 92.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
9: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
3: Drobnych przestojów możecie się spodziewać po kolizji na A2 przed węzłem Poznań-Luboń i jadąc od Krzesin. Poza tym radzę jeszcze omijać Lutycką, Murawę i Jana Pawła do Kórnickiej. W nocy do 5 stopni, rano może trochę popadać, a w ciągu dnia temperatura podskoczy do 12 kresek.
7: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
18: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie dwóch ciężarówek na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pasa, ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityków PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
21: SK Sport News.
20: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają 2 mecze z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: SK Poznań. News.
3: Bart Kujewski. Specjalny zespół ma zająć się ewentualną zabudową Ostrowa Tumskiego. Projekt mieszkańców o utworzenie tam parku kulturowego odrzuciła Rada Miasta.
22: Czy teren, który obecnie jest terenem zdegradowanym, to jest teren, który my chcemy kulturowo chronić?
3: Mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk. W obronę Ostrowa przed zabudową włączył się również prezydent Karol Nawrocki. A 36-latka z Ukrainy notorycznie okradała poznańskie galerie. Po kolejnym przestępstwie policja podjęła ostre kroki. Kobieta została już deportowana i pod eskortą Straży Granicznej opuściła Polskę.
23: Imprezka.
24: Imprezka.
1: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć. Prawie 2 minuty po godzinie 18 ruszamy z imprezką w Radiu SK. Jeżeli jesteście troszkę wkurzeni po pracy, bo bywa, prawda, czasami, to za chwilę Aziz Zam na poprawę humoru będzie w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: tu nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie, się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radio SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie, świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło, to jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat, uwaga. Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: Co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

0: No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen Yumi, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe. Radio
1: SK. Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
9: Delikatesy mięsne Zyguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji, każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso, wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zyguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zyguły.
10: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
18: I po reklamie.

0: uzupełniamy baterię po całym wtorku. Sony Fodera, to jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. No i niesamowity wyczyn polskiego himalaisty, słuchajcie. Bartek Ziemski zjechał na nartach z jednej z najwyższych gór świata w Himalajach, słuchajcie, to jest niesamowite. Wszedł na lotce 8,5 km w górę. Wszedł tam sam, bez pomocy szerpów, bez dodatkowego tlenu. Wszedł na szczyt, wpiął narty i po prostu zjechał. I co ciekawe, to już jego 8 8-tysięcznik, z którego zjechał na nartach. No to jest naprawdę imponujące. No nie tylko to, że on z tej góry na nartach zjechał, ale że on żonę przekonał, że go tam puściła.
1: Radio SK. Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
5: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
6: Haniu, już gotowe.
7: Tak prędko? Na pewno wszystko?
6: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
8: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
9: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
10: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
11: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy wojewody wielkopolskiej, marszałka województwa wielkopolskiego, prezydenta miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
19: I po reklamie.

0: I od dawna to
1: wiecie. A wy od dawna to wiecie, że Eska ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w Esce i w Esce zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w Esce się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów. Po prostu wpadacie za darmo na SKP i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste. Po 19 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Radio
2: SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Waglowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ale tu ruch.
10: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
9: O, kwiat pszczelej młodzieży.
10: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
9: Tu zapylam tam z tobą.
11: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
12: Legenda, która wyznacza standardy, powraca w nowej odsłonie. Jeszcze bardziej nowoczesna, jeszcze bardziej komfortowa. Taka właśnie jest nowa Toyota RAV4. Od 11 do 16 maja przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i odkryj SUV-a, który od lat zdobywa zaufanie kierowców. Nie przegap okazji. Nowa Toyota RAV4 już dostępna w salonie Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ulubiona kuchnia?
16: Wiadomo, włoska.
15: Lody?
16: No włoskie.
15: Wakacje?
16: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
15: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
16: Fantastycznie!
15: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
19: Poznań na czasie.
20: Bartek Kujewski, i co powiecie na spektakl muzyczny? Bo takie wydarzenie proponują nam organizatorzy Malta Festiwalu. Za miłość to plenerowe trzyczęściowe widowisko, które prowadzi przez różne momenty miłosnej dramaturgii. Od pierwszych emocji, przez napięcia i tęsknoty, aż po refleksję. A wszystko ma być ze sobą powiązane, tworząc jedno wspólne doświadczenie. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Ralf Kamiński, Zalia czy Grzegorz Turnał. A początek festiwalu 21 czerwca.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Muzyką się żyje.
1: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14 z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka. I według najnowszych przewidywań bookmacherów Alicja Szemplińska ma naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą sobotę, a te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na scenie po godzinie 22. No i przypomnijmy, jak co roku, jak zawsze, w związku z Eurowizją nie obyło się bez kontrowersji. Do udziału w konkursie został dopuszczony Izrael. W reakcji na to z występów na Eurowizji występ zrezygnowało 5 państw. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Więcej o konkursie piszemy na sk.pl. Na naszej stronie możecie też za darmo upolować bilety na Matę. Szukamy największych fanów tego rapera. Tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie w najbliższy piątek. Wtedy Mata zagra The Best Of, największe swoje hity w karierze i wy możecie to przeżyć razem z Radiem SK.
19: Imprezka.
1: No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: prawda? Oczywiście. Czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną. Jesteś, Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, Eska puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Jared de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Jared de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Ach, obejrzyj, jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą, ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi. Dostajesz
1: od Asi.
0: Od Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz, wszystko?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Bawię się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Impreza podczas zmiany.
1: Jutro będzie szał.
0: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na Matę załatwiła.
2: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
1: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego jest, dobrego, jest. Dziewczyny. To teraz odpalajcie Eskę, bo ja gram Matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria?

0: Wiktor Waligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami, a główną rolę w tym wszystkim odgrywał kto? Robert Lewandowski z Wojtkiem Szczęsnym, bo oni siedzieli tak na samym przodzie, na samym dachu tego autobusu i oni tam w ogóle robili rzeczy niesamowite. Żarty opowiadali, śmiali się, Lewandowski nawet stał i tam tańczył i wszyscy są zaskoczeni, że Robert Lewandowski jest taki wyluzowany, bo on zawsze takiego trochę ważniaka zgrywał, takiego poważnego piłkarza, prawda? A tu nagle widzimy, jak Robert Lewandowski tańczy na dachu autobusu. Więc ja mam pytanie do was. Jestem ciekaw, czy ktoś was ostatnio tak zaskoczył swoim zachowaniem? Może druga połówka? Może on nagle zaczął po sobie sprzątać? Może deskę zaczął opuszczać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto, jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andy'ego Dasta się pojawi.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też.

0: umiem liczyć. 8, 11.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
5: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
6: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Ale tu ruch.
8: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
7: O, kwiat pszczelej młodzieży.
8: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
7: To zapytam tam z tobą.
9: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
10: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
11: Legenda, która wyznacza standardy, powraca w nowej odsłonie. Jeszcze bardziej nowoczesna, jeszcze bardziej komfortowa. Taka właśnie jest nowa Toyota RAV4. Od 11 do 16 maja przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i odkryj SUV-a, który od lat zdobywa zaufanie kierowców. Nie przegap okazji. Nowa Toyota RAV4 już dostępna w salonie Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
14: I po reklamie.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewni, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena. Wow.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie, ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Cappuccino. Caffè latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
9: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
10: To pomysł.
9: Pomysł?
10: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
9: Ale jak?
10: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
9: Oczywiście.
1: Zmieniajmy razem Poznań.
11: Delikatesy mięsne Zyguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji. Każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso. Wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zyguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zyguły.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132.
14: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
15: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500-606-771.
16: 3-17-41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8-11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
21: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
20: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
22: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
23: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
28: Poznań na czasie.
0: Bartek Kujewski i tym razem mam coś dla szukających nowych zajawek. Jutro o 17 w Fyrtlu Główna odbędą się warsztaty z podstaw fotografii. Tegoroczny cykl rozpocznie się od kilku spotkań poświęconych technicznym podstawom obsługi aparatu fotograficznego, prawidłowego naświetlania, kadrowania i obróbki plików cyfrowych, a na kolejnych zajęciach już nieco bardziej zaawansowane rzeczy. Zapisy i więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Fyrtla Główna.
27: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
2: Muzyką się żyje.
3: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22. A jak wygląda głosowanie? Jak co roku nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Głosy na Alicję Szemplińską mogą oddawać wyłącznie widzowie z innych krajów, ale jeśli na przykład macie kogoś znajomego za granicą, albo tam mieszkacie, to śmiało możecie głosować. Głosy można oddawać na stronie Eurowizji, albo wysyłając SMS-a pod odpowiedni numer, który łatwo znajdziecie w internecie. A notowania Alicji Szemplińskiej cały czas rosną. Eksperci dają jej ponad 50% szans na awans do finału i typują, że zajmie 9. miejsce w swoim półfinale. Trzymamy kciuki, a wszystkie najważniejsze newsy z Eurowizji na bieżąco zbieramy dla was na SK.pl.
4: Impreska. Impreska.
3: Mamy na przykład zdjęcia z prób i mamy tam na przykład sukienkę Alicji Szemplińskiej. Pewnie już się tam szykuje, pewnie już tę sukienkę zakłada, jakieś tam makijaże. A ja wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: Ruel w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i pytamy was, kto ostatnio czym was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Ale ten numer hipnotyzuje. Ale rozluźnia. Idealny na wieczór. To jest hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. ATB. Ecstasy. Ekstaza to będzie, jak usłyszycie coś takiego na antenie Radia SK.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot, ściśle tajny!
0: Tak jest, pierwsze podwójne zaproszenie rozdaliśmy, teraz czas na was. Zabieramy was w podróż w nieznane, na odlot ściśle tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłoszenia przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Einot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szępniską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na eska.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
4: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
13: Poznań na czasie.
14: Bartek Kujewski i teraz coś dla fanów technologii. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza na 15 maja na dzień otwarty. Podczas wydarzenia zaplanowano ekskluzywne zwiedzanie laboratoriów oraz prezentację najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu komputerów kwantowych i fabryki AI. Będą też drony oraz najnowocześniejsze metody skanu i druku 3D. Spotkanie między 15 a 19, a wstęp oczywiście za darmożkę.
12: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.

Muzyka.

0: RMFFSK Poznań News.
1: Dominik Rutkowski. Pięć firm zgłosiło chęć remontu palmiarni poznańskiej, tylko jedna mieści się w założonym budżecie. To drugi przetarg w tej sprawie. Pierwszy został unieważniony przez błędy formalne. Natalia Krystek zajmuje się tym tematem. Powiedz proszę, czy wiadomo, kiedy palmiarnia zostanie zamknięta?
2: Na pewno, gdy rozpoczną się prace budowlane, ale póki co jest za wcześnie, by mówić o konkretnych terminach. Na razie poznańskie inwestycje miejskie analizują i weryfikują dokumenty przesłane przez wszystkie firmy, które przystąpiły do przetargu.
3: Chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została zrealizowana najpóźniej do 2030 roku. Takie mamy założenie, że wykonawca będzie miał 1280 dni na realizację tego zadania.
2: Mówił w naszym studiu wiceprezes PIM-u Konrad Zaradny. Spółka nie ujawniła, ile firmy chcą za remont palmiarni, ale dla pokazania skali powiem, że w pierwszym, unieważnionym przetargu najkorzystniejsza oferta opiewała na niecałe 200 milionów złotych. Wiemy za to, że na pewno wymienione zostaną szklane elementy budynku. Zamontowane będą również automatyczne systemy nawadniania, wietrzenia i takie, które będą sterowały światłem. Rośliny na czas prac mają być zabezpieczone, tak by nic im się nie stało.
1: To była Natalia Krystek, dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Tor Poznań znowu na celowniku. Część działalności prowadzonej w obiekcie jest nielegalna, twierdzą członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Prześmierowa i Baranowa. Ich zdaniem przejazdy prywatne i szkolenia są uciążliwe dla mieszkańców.
4: Na terenie toru samochodowego działa prawdopodobnie kilkanaście firm, które organizują jazdy dla osób prywatnych, jazdy niesportowe. Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobili Klubu Wielkopolskiego niedopuszczona.
1: Mówi przewodniczący stowarzyszenia Leszek Wardeński. Prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński odpiera zarzuty.
5: Nie wiem dlaczego. Nielegalna. Automobil Klub Wielkopolski jest pisany jako ośrodek doskonalenia techniki jazdy do rejestru wojewody. Więc proszę sprawdzić rejestr i tam jesteśmy wpisani jako ODTJ, więc to jest kolejne kłamstwo, które pada ze strony stowarzyszenia, że nie powinniśmy robić działalności szkoleniowej.
1: Przypomnijmy, limit hałasu dla toru to 50 dB. W kwietniu tor zamknięto decyzją Głównego Inspektoratu Środowiska. Później decyzja została wstrzymana. Przeprowadzono już pierwsze rozmowy o zmianie przepisów. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Ósmoklasiści mają czas na złożenie wniosków do 29 maja do godziny 15. Na uczniów czeka ponad 10 tysięcy miejsc.
6: Nabór prowadzony jest elektronicznie i podobnie jak w poprzednich latach wspólnie z powiatem poznańskim. Kandydaci mogą wybrać maksymalnie 3 szkoły w Poznaniu i 3 w powiecie. W tym roku przygotowano ponad 8400 miejsc w poznańskich szkołach i ponad 1500 w placówkach powiatowych. Uczniowie mogą wybierać między liceami, technikami i szkołami branżowymi. W ofercie pojawiły się też nowe kierunki, m.in. technik cyberbezpieczeństwa czy technik architektury krajobrazu i arborystyki. Wyniki rekrutacji poznamy w połowie lipca.
1: A informacje w tej sprawie zbierał Paweł Adamczewski. Dziękuję Ci za te relacje. Będzie drożej na poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Zamiast 340 zł za pobyt trzeba będzie zapłacić 450. Miasto tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania placówki oraz problemami z odzyskiwaniem należności od osób, które tam trafiają.
7: Poznańskie Centrum Świadczeń w ramach swoich zadań statutowych zajmuje się właśnie odzyskiwaniem tych kwot od osób, które były w ośrodku, a nie dokonały opłaty. I tylko za takie osoby odpowiadamy. I na przykład w roku 2025 takich rachunków z Izby Wytrzeźwień nieopłaconych w dniu wyjścia otrzymaliśmy 4851. I nasze zadanie polega przede wszystkim na wystawieniu upomnienia do zwrotu tej kwoty, a jeżeli to upomnienie nie przyniesie żadnego rezultatu, wystawiamy tytuł wykonawczy i prowadzimy dalszą egzekucję tej kwoty, która jest należna. I oczywiście część kwot jest zwracanych bezpośrednio po upomnieniu, ale gro tej kwoty no niestety nie wraca do budżetu miasta, ponieważ tutaj te nasze działania, czyli upomnienia i tytuły wykonawcze nie przynoszą rezultatów.
1: Powiedział nam Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Tylko w ubiegłym roku urzędnicy wysłali blisko 2000 upomnień do dłużników.
7: Bo trzeba też powiedzieć, że w dużej mierze te rachunki nieopłacone, które otrzymujemy, to są od osób, które są w kryzysie bezdomności, czyli one nie mają adresu. Często też w Izbie Wytrzeźwień nie są podawane numery PESEL, które pozwalają nam ustalić, kto to konkretnie był w Izbie Wytrzeźwień, żeby później prowadzić nasze postępowania. No i też trafiają się cudzoziemcy. I tutaj te nasze działania są zdecydowanie ograniczone. Ale tak mniej więcej w skali roku około 500 000 zł udaje nam się odzyskać, a w tej chwili prowadzimy działania na kwotę 7,5 miliona złotych. Czyli 7,5 miliona to jest ta kwota, oczywiście to nie z jednego roku, tylko z kilku lat do zwrotu. To jest taki bilans na dzień dzisiejszy naszych działań. Jeżeli chodzi o centrum, to bezpośrednio tymi działaniami zajmują się 4 osoby na dzień dzisiejszy.
6: Te 7,5 miliona złotych to mówimy na przestrzeni paru lat, a widzimy jakąś tendencję w ciągu tych ostatnich lat, że te zaległości rosną, zmniejszają się, jak to wygląda?
7: Znaczy, jeżeli chodzi o taką skalę przyrostu, no to mniej więcej ona jest na tej samej stopie, możemy powiedzieć. I tutaj te nasze działania też, to odzyskiwanie też utrzymuje się na poziomie właśnie tego 0,5 miliona złotych mniej więcej. W skali roku to możemy powiedzieć, że to jest około 1,6 miliona do 1,5 miliona. Mniej więcej takie zaległości w skali roku powstają. To są, że tak powiem, te wszystkie koszty związane z tytułami wykonawczymi, z kosztami upomnienia, to są te dodatkowe koszty. Też oczywiście te osoby, które na przykład by wyraziły chęć spłaty w ratach, ich sytuacja domowa czy ekonomiczna by była na tyle trudna, że nie są w stanie zapłacić całej tej kwoty, to też oczywiście mogą wystąpić z wnioskiem o złożenie tej wierzytelności na raty. I wtedy taki wniosek jest rozpatrywany właśnie na podstawie sytuacji dochodowej i rodzinnej danej osoby i możemy udzielić takiej ulgi. No bo też trzeba powiedzieć, że niektóre osoby, które korzystają z izby wytrzeźwień, które tam trafiają, no to są takie osoby, którym nie zdarzyło się to jednokrotnie, tylko kilkanaście na przykład razy. Tam są w tej izbie i wtedy zdecydowanie ten dług w stosunku do budżetu jest duży.
6: Podniesienie cen z waszej perspektywy to jest szansa na to, że ludzie zaczną płacić łatwiej będzie odzyskiwać te pieniądze?
7: No myślę, że dla niektórych na pewno będzie to taki straszak, żeby nie trafić w ogóle do tej izby i żeby tutaj ustrzec się przed tym. No ale pewnie będą takie osoby, które w ogóle na to nie zwracają uwagi i dla nich, czy to będzie bardzo duża kwota, czy też mała, no to nie zrobi to na nich żadnego wrażenia i tutaj będzie cały czas problem z dochodzeniem tej należności.
1: Nowa stawka byłaby o kilka złotych niższa od maksymalnej kwoty dopuszczonej przez Ministerstwo Zdrowia. Decyzje w sprawie podwyżki podejmą miejsce radni. Skutki suszy odczują nie tylko rolnicy, ale również mieszkańcy miast, ostrzegają naukowcy. Brak wody może wpłynąć na zbiory, a co za tym idzie, również na ceny w sklepach. Po prostu zbyt rzadko pada deszcz, powiedział nam hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Tomasz Kałuża.
8: Zima była stosunkowo mało śnieżna, czyli nie odbudowała nam się ta retencja, nazwijmy to roztopowa, która...
9: Chociaż bardziej śnieżna niż w poprzednich latach.
8: Bardziej śnieżna, ale mimo wszystko to można powiedzieć od takich norm hydrologicznych to mimo wszystko mocno odstawało. Ten śnieg się roztopił, częściowo ta woda spłynęła, częściowo troszeczkę zasiliła ten profil gruntowy, glebowo-gruntowy, ale nie na tyle, żeby tutaj odnowić te zasoby, które już były, można powiedzieć, nadszarpnięte w latach wcześniejszych. Można powiedzieć, że mamy już ewidentnie od kilku lat, w kolejnych latach deficyty wody, czyli to się po prostu, ten problem się pogłębia.
9: Jakiego deszczu tak naprawdę brakuje? No bo to chyba nie wystarczy, że spadnie wiele deszczu podczas burzy, bo znając to, jak w Poznaniu ta woda się potem rozlewa, to chyba nie przynosi jakichś wielce wymiernych skutków.
8: Tak naprawdę no, w hydrologii mówimy o tak zwanych latach suchych, latach mokrych i tych lat mokrych ostatnio praktycznie tutaj przynajmniej w Wielkopolsce nie mieliśmy. Chodzi o taki okres, gdzie ta, że tak powiem, z jednej strony ta norma opadów byłaby większa niż ta nasza przeciętna, a z drugiej strony chodzi o rozkład, czyli żeby te opady były stosunkowo ciągłe, może o niższym natężeniu przez dłuższy okres czasu, tak żeby ta woda mogła bezpiecznie wsiąkać, mówimy tu o infiltracji, w glebę, żeby mogła po prostu zasilać tutaj te głębsze warstwy wodonośne, w ten sposób odnowić te zasoby, które potem też rzutują na to, co dzieje się na polach, w naszych rzekach, ale też i w rowach, kanałach.
9: Jakie są skutki suszy, nie tylko w Poznaniu, ale nawet patrząc szerzej na Wielkopolskę?
8: Skutki już jakie są, to najlepiej tu mogliby się wypowiedzieć rolnicy, bo oni widzą to, co się dzieje na polach. Tej wody zaczyna brakować po prostu dla roślin. Skutki też przekładają się na to, co się dzieje w lasach, czyli przesuszenie tutaj siłki, kondycja tych lasów, czyli też można powiedzieć, to się przekłada na to, że te lasy są potem atakowane przez różne szkodniki, no po prostu te drzewa są osłabione przez deficyt wody.
1: Naukowcy podkreślają, że jeżeli susza się utrzyma, może to oddziaływać chociażby na bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
0: SK Poznań.
1: Żółty pył coraz częściej osadza się na chodnikach i samochodach w Poznaniu. Choć może wyglądać niepokojąco, eksperci uspokajają.
10: Krewny Łukasz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu. Jestem kierownikiem laboratorium aerobiologii.
11: Tutaj przed nami takie dwie małe fiolki z żółtym proszkiem. I teraz ten proszek możemy zaobserwować w maju i w czerwcu na naszych samochodach, na chodnikach, na ulicach. Co to jest i czy powinniśmy się martwić?
10: Tak, to jest głównie w maju, bo to jest głównie pyłek sosny. No u nas głównie sosna, na południu będzie też czasami świerk dominował, natomiast no, głównie są to ziarna pyłku roślin iglastych, tak jak wspomniałem, przede wszystkim sosny. Z tego względu, no, że sosna jest tym dominującym gatunkiem właściwie drzewiastym w Polsce, prawie 60% drzew, gatunku drzew w naszych lasach to jest sosna, w związku z tym produkuje bardzo dużo pyłku, no i właśnie w okresie mniej więcej połowy maja, bo to jest taki średni czas pylenia sosny w Polsce, możemy spotkać się właśnie z tym żółtym nalotem na samochodach.
11: Czy ten nalot, ten pyłek może nam jakoś zaszkodzić? Czy my możemy go dotykać? Czy on jest dla nas bezpieczny po prostu?
10: Jak najbardziej jest bezpieczny. Sosna, ziarna pyłku sosny też nie są alergenne, bo tutaj w laboratorium aerobiologii głównie zajmujemy się ziarnami pyłku alergennymi, jak brzoza, trawy, bylice. Natomiast ziarna pyłku sosny uznaje się za niealergenne. Przy wysokich stężeniach mogą one powodować jakieś takie lekkie podrażnienia oczu, tak jakby piasek po prostu wpadł do oczu, bo ziarna pyłku sosny są stosunkowo duże. One wyglądają jakby w ten sposób, czyli mają jeszcze takie dwa woreczki pyłkowe, które utrzymują je dłużej w powietrzu. No i to te ziarna po prostu mogą dość długo przebywać w powietrzu. Po uwolnieniu najczęściej w takich godzinach około południowych, bo te ziarna pyłku uwalniają się, gdy jest ciepło, słonecznie. Wtedy to są dobre warunki też dla transportu ziaren pyłku. Natomiast no my i w takich dniach ten pyłek może sobie tak delikatnie osadzać się na przykład na samochodach, na parapetach, na schodach. Natomiast bardzo dobrze go widać po deszczach, nie? Wtedy na chodnikach, przy kałużach, taki dość gęsty, nawet taka żółta maś występuje. Natomiast no on jest generalnie nieszkodliwy dla osób pod względem alergennym, ale też pewnie jakimkolwiek innym.
11: Dla naszych zwierzaków na przykład, jeżeli nasz, nie wiem, pupil, pies wejdzie do kałuży, powinniśmy się martwić?
10: Nie powinniśmy się martwić, nie, to nie ma problemu.
11: Czyli brudny samochód po prostu możemy pojechać na myjnię albo ścierką przetrzeć bez problemu.
10: Dokładnie tak, tutaj nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o ziarna pyłku sosny. Tak. Aczkolwiek no, w innych okresach zdarza się, jeśli mamy bardzo silne pylenie, na przykład w kwietniu brzozy, czasami nawet luty, marzec jest dość silne pylenie olszy i one, co prawda nie w takich ilościach, że rzeczywiście to zwraca większą uwagę osób, a natomiast no my jako jesteśmy dość wrażliwi na to, żeby zobaczyć, co się dzieje i to czasami na samochodach też można dostrzec taką lekką mgiełkę żółtą. No i wtedy mamy do czynienia z silnymi alergenami typu brzoza i olszy, ale to właśnie okres taki bardziej marcowo-kwietniowy. Natomiast teraz taki główny, ten żółty nalot to jest po prostu pyłek sosny, który jest generalnie bezpieczny.
11: Tak. Mówił pan, że to w maju. Rozumiem, że już w czerwcu przestają pylić?
10: W czerwcu już raczej nie powinno być w takim nasileniu. Te ziarna pyłku mogą cały czas do nas napływać, bo ziarna pyłku mogą napływać nawet z kilkuset kilometrów właściwie. Tak jak na przykład do nas tam brzoza napływa z Skandynawii, z krajów nadbałtyckich. No i sosna tak samo, bo tak jak wspomniałem, one mają takie dwa woreczki powietrzne, które dłużej je utrzymują w powietrzu i też sosna jak najbardziej może być na długie dystanse transportowana, więc a że kwitnienie drzew, roślin zależy od temperatury, więc na przykład tak po tym maju, jak u nas mamy pylenie, no to na północy Europy dopiero potem jest później troszeczkę opóźnione to pylenie o tydzień, dwa i wtedy też mogą do nas napływać, nie? Ale to najczęściej, ja sądzę, że już w ciągu tygodnia raczej tego pyłku już na tym nie powinno być.
1: Mówił Łukasz Grewling z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. No i na dzisiaj ode mnie to wszystko. Miłego, spokojnego wieczoru Wam życzę, ale korzystając z okazji, że mam jeszcze chwilę, to zachęcam Was do obserwowania nas w mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Nasza nazwa to

0: takich ludzi?
1: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
0: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
1: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć.

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra. Ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz chyba, być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę
1: i internetu, nazwijmy to, social mediów, czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu.
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć.

0: się, że przed tym nie ucieknę i pogodziłem się z tym, że to moje piosenki są trochę nostalgiczne, ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
1: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
0: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
0: Ja wiem.
1: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
0: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące po luty, marzec zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek i ta piosenka Pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
0: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy z dnia na dzień się po prostu Rubens zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam no,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę ale jestem mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wyrzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady...
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie, co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślałem, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. To moje pytanie.
0: Wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
0: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza pod
1: Panu. Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam, jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
0: Cudownie, cudownie. W
1: Także
0: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę. A sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych. No.
0: Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
0: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
1: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Whitechor i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
2: SK Poznań News.
3: czas na magazyn reporterów Eski Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra Ukulele to ewenement na skalę naszego kraju. Grają na ukulele, a porywają tłumy. Z Piotrem Kończalem, założycielem zespołu, rozmawiał Paweł Adamczewski. Uprzedzam, to nie była poważna rozmowa.
4: Piotr Kończal, współzałożyciel, lider PPNO pierwszej poznańskiej niesymfonicznej orkiestry Ukulele. Całe Poznanie Ukulele.
5: Właśnie. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra Ukulele. Trudna nazwa, ja się uczyłem, chyba 30 minut dzisiaj siedziałem od rana i się uczyłem. Trudna nazwa, ale ukulele chyba proste.
4: Ukulele proste, ja wrócę do nazwy, bo to był bardzo świadomy wybór. Nazwę wymyśliłem po to, żebyśmy nie osiągnęli sukcesu. Ona miała na dzień dobry po prostu blokować nam opcje.
5: No właśnie, jak się wchodzi na stronę, to macie cudowny opis na samym początku. Nie mam go teraz przed sobą, ale tam jest, że nazwy na pewno nie zapamiętacie, ale koncerty będą niezapomniane. No to jak już mamy nazwę, no to co gracie? Bo na czym gracie, no to chyba wszyscy już wiedzą, że na ukulele, ale teraz...
4: Niekoniecznie, dlaczego? Powiedzmy to.
5: No to dobra, właśnie. Gracie na ukulele.
4: Gramy na ukulele, tak jest. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra ukulele. Tak, gramy na ukulele, wersja oficjalna, będę się jej trzymał, jest taka, że nie jesteśmy zespołem coverowym, gramy całkowicie muzykę naszą autorską, piosenki, które sami napisaliśmy, a że są znane, jesteśmy po prostu świetni.
5: No właśnie, bo na koncertach możemy usłyszeć pewnie głównie covery.
4: To jest nasza twórczość i stoimy na stanowisku, że po prostu te przeboje, które gramy, zostały nam ukradzione.
5: Okej.
4: Część napisaliśmy dla innych, część sprzedaliśmy za tanio. Tak to działa.
5: Dobra. Jak ludzie reagują najczęściej na waszą muzykę?
4: Fantastycznie, bo jesteśmy świetni. Jesteśmy świetni i piszemy dobre kawałki, więc jakby odbiór jest tak, doskonały.
5: Ukulele kojarzy się z prostym instrumentem, ale muzyka związana z ukulele i to, co wy robicie, co piszecie, co śpiewacie, co gracie, wcale nie musi być proste, prawda?
4: Tak, tu się nakłada parę rzeczy. My jesteśmy wszyscy zawodowymi muzykami, ale związanymi z innym instrumentarium i to ukulele było taką odskocznią, trochę żartem na początek, żeby się po prostu powygłupiać we własnym towarzystwie. No a potem jakoś włożyliśmy w to dużo energii, radości, emocji, kliknęło i zrobił się z tego też jeden z naszych normalnych, zawodowych projektów.
5: Właśnie, dlaczego, nie chcę pytać, dlaczego ukulele, bo już to jest takie pewnie pytanie, które no co dostajecie, nie?
4: Możesz pytać.
5: Tak, no dobra, no to dlaczego ukulele akurat?
4: A dlaczego nie?
5: No, uwaga, tutaj mam odpowiedź na to twoje pytanie. Bo ukulele, ja na przykład sam swego czasu się uczyłem grać na ukulele, sobie plumkałem, bo też gram na gitarze, więc mówię, pewnego dnia nauczyłem się na ukulele. I wiem na przykład, jak reagowała moja rodzina na to, jak próbowałem różnych rzeczy na ukulele, że w pewnym momencie ukulele ich męczyło. W sensie dźwięk ukulele. Ja wtedy nie byłem wirtuozem ukulele, prawda? No więc wydaje mi się, że są instrumenty, które obiektywnie brzmią lepiej.
4: To jest niesamowite, bo wiesz co, teraz jakby wyjdę trochę z roli Kończala w PPNO i przejdę do całej Poznań ukulele, do tej misyjnej jakby części. No muszę cię poprosić, żebyś chyba wyciął ten fragment swojej opowieści.
5: Naprawdę?
4: Z tej rozmowy. Jak ukulele w ogóle męczy? Nie, przepraszam, musisz to usłyszeć. To nie mogło chodzić o instrument.
5: To chodziło o mnie, nie?
4: Chodziło o ciebie.
5: To tak myślałem właśnie.
4: Nie, to jest genialny instrument, w ogóle to jest wspaniały instrument, on dotyka ludzi jakoś tak, wiesz, radośnie, fantastycznie, więc no nie muszę zanegować.
5: Czy właśnie, trochę o to mi chodziło, nie? Że to pewnie o mnie chodzi, ale też z własnej perspektywy muszę powiedzieć, że ukulele jest cudowne, bo puste struny już tworzą dobry dźwięk,
4: bo to
5: prawda?
4: W ogóle to jest najprostszy instrument świata. Najprostszy instrument świata, mówię to z pełnym przekonaniem, jako magister sztuki po Akademii Muzycznej w Poznaniu, po prostu próg wejścia jest niesamowicie niski, co nie znaczy, że jest to niepoważny instrument, bo tak jak już tutaj padło i staramy się to też pokazywać i na festiwalu, i my jako PPNO, to jest pełnoprawny instrument, na którym można po prostu zagrać wszystko. Jeszcze za chwilę wrócę do tego naszego programu autorskiego i tego, co gramy. Próg wejścia jest niesamowicie prosty. Oczywiście instrument musi być nastrojony, ale w dzisiejszych czasach internet, komórki, gdzie strojek można mieć w telefonie, który zielonym kolorkiem pokaże, czy kręcimy kluczykiem w dobrą czy w złą stronę, to jest osiągalne dla wszystkich. I bardzo łatwo na nim rozpocząć przygodę. To, co mówisz, puste struny, wystarczy, zawsze mówię, palcem przejechać, już jest fajnie, już się czujemy, wiesz, na Hawajach, na wyspach.
5: Wspomniałeś o festiwalu, ale do niego przejdziemy za chwilę. Jeszcze mam o to PPNOU pytanie. Wy normalnie koncertujecie, was można przyjść, usłyszeć, też zobaczyć.
4: Należy.
5: I wami się pośmiać, nie?
4: Oczywiście.
5: No to jak często gracie, gdzie gracie, co to są za sceny, czy to są duże sceny, małe sceny klubowe? Trochę nas wprowadź w to, jakby ktoś chciał usłyszeć ukulele.
4: No, gramy w zasadzie wszędzie, gramy, no, mało, dużo, to jest zawsze, wiesz, subiektywne. Jak już powiedziałem, jesteśmy muzykami, bierzemy udział w wielu projektach, więc PPNR jest jednym z elementów, więc to nie jest coś, co jest jakby osią naszego życia, tylko uzupełnia nasze inne aktywności zawodowe, ale no gramy dużo, gramy, myślę, wystarczająco, jak na naszą ochotę. Jest taki fajny balans, że nas to cały czas bawi, a nie męczy, cały czas to jest radość. Gramy wszędzie, wiesz, od klubów przez, no, imprezy firmowe, dużo gramy zamkniętych imprez, ale też festiwale, i to nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Wiesz, graliśmy też na Poland Rocku, więc no nie ma ograniczeń.
5: Nie ma ograniczeń. No właśnie, bo ukulele chyba też nie ma za bardzo ograniczeń, nie?
4: Żadnych.
5: Mimo, że są cztery struny, to nie są ograniczenia.
4: Oczywiście, wszystko się zagra. Na sekundę wrócę do PPN-u, do programu, że gramy muzykę autorską. Mało kto w to wierzy, ponieważ nikt nie wierzy, że takie utwory jak Highway to Hell, czy Yesterday, Imagine, to są nasze kawałki. Mówię, tak, są nasze kawałki, ale też, wiesz, nie bijemy się o to. Także jeżeli ktoś uważa, że na przykład Imagine jest Lennona, albo Highway to Hell jest AC/DC, albo Paradise City, Guns N' Roses, niech z tym żyje, nam chodzi o muzykę, my się, wiesz, to nie wykłócamy.
5: Ja też sobie posłuchałem waszej muzyki i na YouTubie macie swoje kawałki, na Spotify'u was można znaleźć, generalnie jesteście w internecie też, nie?
4: Tak, ale my jesteśmy stare dziadki, nie dbamy o to, to jest tak trochę poza nami, więc jakiś tam malutki tylko wycinek.
5: I chcę powiedzieć, że jak już wchodzimy w tą konwencję, że Lennon wam trochę tą piosenkę zabrał, czy ją sprzedaliście i w ogóle...
4: On akurat dostał.
5: Dostał od was, tak, okej. Okay. Tak. To on trochę ją zmienił, nie? Wy trochę inaczej ją gracie.
4: Generalnie, wiesz co, to z Abbo jest bardzo podobna sytuacja. Napisaliśmy takie nostalgiczne piosenki jednak, wiesz, smutne, jak się wsłuchać w ten tekst, a oni zrobili z tego, wiesz, disco, nie? Także no, często się z tym spotykamy, że jakby ci wykonawcy, którym nasze piosenki daliśmy, interpretują nie do końca z ich duchem.
5: No
4: tak, Imagine jest świetnym przypadkiem. Fajna, radosna piosenka, słuchaj, pozytywna, a on po prostu...
5: Przysmęcił trochę.
4: Cholera.
5: I jak już jesteśmy przy smęceniu, to wy organizujecie festiwal Cały Poznań Ukulele, nie? I tak. No to ze smęceniem mało wspólnego. Byłem na dwóch konferencjach prasowych zapowiadających. No to tam nie ma smutku, tam nie ma smęcenia, tam jest gigantyczna radość i chyba cały ten festiwal tak wygląda też.
4: Tak, jak jesteśmy przy festiwalu, jak no wiesz doskonale, zawsze to powtarzam, że nazwałem to festiwale, bo brakowało nomenklatury po prostu. Chodzi o to, żeby przez parę dni spotykać się z ludźmi, spędzać miło, radośnie, fajnie czas, a ukulele ma być tym interfejsem, magnesem, a tak naprawdę nie clue nawet. Clue jest muzyka i interakcja między ludźmi, zabawa.
5: Poznaniacy biorą udział chętnie w festiwalu?
4: No tak, no myślę, że to widać, wiesz. W ten weekend festiwalowy mieliśmy groźną konkurencję, już i Dawid. W Poznaniu bodajże były 4 festiwale w tym czasie.
5: Mhm.
4: Tylko nasz był taki fajny, że same pozytywne recenzje zebrał. Nie, jest naprawdę fantastycznie, ludzi jest pełno. Jesteśmy, wiesz, największym festiwalem, jak już wiesz, ukulele w Europie, a może i nawet na świecie, na pewno największym darmowym, bo to warto, to w Poznaniu ważne jest.
5: No oczywiście, kasa jest ważna,
4: wszystko,
5: nie?
4: Oczywiście. No, także tak. Festiwal, radość, po prostu parę dni zabawy.
5: I to są z jednej strony koncerty znanych grup, wykonawców, to się generalnie wszystko tam pojawia, ale też z drugiej strony poznaniacy mogą, i nie tylko poznaniacy, ale mogą spróbować swoich sił, poznać tajniki ukulele, dotknąć, pograć,
4: oczywiście,
5: zobaczyć, nie? Naprawić
4: oczywiście
5: swoje na przykład.
4: Oczywiście wszystko można, tak, mamy klinikę ukulelową, wypożyczamy za darmo kilkadziesiąt instrumentów, jest dużo przestrzeni takiej ekspozycyjnej, gdzie można też pójść, zobaczyć, pograć, pobawić się. Jest mnóstwo ludzi, którzy pomogą, właśnie nastroją, nauczą, pokażą. Także warsztaty. Tak, zarażamy, staramy się zarażać.
5: Jak już przy zarażaniu jesteśmy, to może słucha nas ktoś, kto na przykład chciałby zacząć przygodę z jakimś instrumentem. Nie?
4: Zaczynaj!
5: No właśnie.
4: Z ukulele.
5: Zaczynaj z ukulele. No to jak wybrać? To jest podstawowe pytanie. Jak wybrać ukulele? Bo sam stałem kiedyś przed tym pytaniem
4: tutaj...
5: i wybrałem, i nie wiem, czy dobrze wybrałem.
4: Jako doświadczony już naprawdę tutaj ukulelista, mentor dla pokoleń, zawsze mówię, słuchaj, wybierz tak, żeby się tobie podobało.
5: Mhm. I wygląd.
4: Oczywiście, bo słuchajcie, to jest, jak już mówiłem, instrument prosty. Można kupić bardzo tanie egzemplarze. Oczywiście można wydać mnóstwo pieniędzy na jakiś zawodowy egzemplarz, ale to jest dobry instrument pierwszego kontaktu. Ja zawsze dlatego mówię, ma się tobie podobać, bo jeżeli złapiesz bakcyla, jeżeli będziesz chciał kontynuować tą przygodę i twój pierwszy instrument po jakimś czasie okaże się dla ciebie niewystarczający jakościowo, chociaż ja do dzisiaj mam pierwsze ukulele, na którym graliśmy koncerty i naprawdę nie brzmi gorzej od zawodowych instrumentów, które w tej chwili posiadam. Także mówię, ma się to podobać, ponieważ jeżeli będzie chęć kontynuacji, to rynek jest tak wielki, że znalezienie innego instrumentu, czy kolejnego instrumentu, nie bójmy się powiedzieć, często tak to działa, że tych instrumentów się po prostu ma potem wiele, zbiera je, nie jest żadnym problemem, więc uważam, że chyba, że ktoś, wiesz, już na przykład gra świetnie na gitarze i tak dalej i wie, czego oczekuje pod kątem manualu, jest w stanie zweryfikować, czy mezura jest dobrze ustawiona, strój, detale i tak dalej, to oczywiście może wybierać, ale pierwsza rzecz, masz się dobrze z nim czuć, jak z ciuchem.
5: Ukulele te pierwsze, podstawowe, to nie jest droga zabawa, nie? To jest też takie, że to można, to nie jest jak, nie wiem, gitara, do której na przykład elektrycznej potrzebujemy wzmacnia, czy te ukulele, po prostu kupujemy ukulele i...
4: Dokładnie tak, no, tak naprawdę są modele za 100-200 złotych, które naprawdę mogą na lata wystarczyć, więc...
5: Dobrze, czyli mamy tak, PPNOU, trudna nazwa, proponuję naprawdę ją zmienić.
4: To skrót, aby po tym, jak jednak wbrew jakby planom osiągnęliśmy jakiś tam sukces, no to poszliśmy za wymogami komercyjnymi i dokonaliśmy tego skrótu PPNOU, żeby właśnie ludziom było łatwiej. Nadal nie jest.
5: Tak, PPNOU. Czy wy...
4: Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele, no nie
5: właśnie. Się tutaj. Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. Czy wy macie piosenki, których nie zrobicie nigdy? Nie skoverujecie albo...
4: Że nie napiszemy.
5: Że nie napiszecie, tak. W sensie, że nie napiszecie.
4: Pewnie takie
5: czy
4: są.
5: Ale są takie, których się nie da napisać, czy takie, które wam nie pasują?
4: Nie ma takich, których się nie da. To na festiwalu pokazujemy, wychodząc poza strefę komfortu i grając uku w operze, tak? Czyli sięgamy, wiesz, no, Libiamo Straviaty. Napisałem to w XVII wieku, tak? W końcu. Nie ma. Myślę, że nie ma takich utworów, ponieważ my jesteśmy muzykami. Dla nas muzyka jest, jakby, wiesz, nośnikiem emocji i szukamy w tym wszystkim zabawy, wiesz, jak... Pamiętam, jak siedziałem przy pianie i pisałem Highway to Hell, No to zacząłem właśnie od walca, tak? Zacząłem grać w walcu, dopiero potem wymogi rynku i tam troszeczkę poszedłem w tego rocka. Nie ma, myślę, że nie ma takich rzeczy. W naszym słynnym utworze Nothing Else Matters na przykład platamy piosenkę, którą napisał Marek Gordziej z zespołu, czyli Biały Miś, no.
5: Takie
4: rzeczy też się dzieją.
5: Was jest czwórka, jeden z was gra na basie, prawda? Na basowym ukulele.
4: Tak. Nie, Kasperek oczywiście gra na basie, na kontrabasie, jest lutnikiem przede wszystkim, ale tak, gra na ukulele basowym.
5: Ono się czymś różni? Czyli to jest tak samo?
4: Nie, lepiej, łatwiej, bo jest lżejszy instrument.
5: Okej, i mniejszy.
4: I mniejszy, tak.
5: Okay.
4: Mniejszy, lżejszy. Oczywiście w oryginale ukulela basowe mają takie struny z tworzywa, takie gumy do gaci troszeczkę.
5: I ona tak...
4: Chodziło o takie cieplejsze brzmienie, ale to w takich już warunkach zawodowych, koncertowych się nie sprawdza i raczej ci, którzy tak profesjonalnie to traktują, zmieniają też na struny metalowe.
5: Ukulele kojarzy się mimo wszystko z Hawajami, nie? No stamtąd pochodzi. Cały Poznań Ukulele, największy festiwal w Europie, pewnie jeden z największych takich na świecie. Poznań, Polska będzie kojarzyła się z ukulele bardziej?
4: Ja myślę, że już się kojarzy, wiesz, mimo wszystko, oczywiście z mojej perspektywy mi się wydaje, że to ukulele jest wszędzie, a zdaję sobie sprawę, że to nadal jednak jest pewnego rodzaju nisza, wiesz, no, mieliśmy Tajmanę Gardner, tak, czyli no po prostu top of the top, a powiedzmy sobie szczerze, przejdź się ulicą i zapytaj, hej, a kto to jest Tajmanę Gardner?
5: Mało kto, nie?
4: No, dokładnie. Poznań jest stolicą ukulele, jeśli chodzi o Polskę, to z pewnością i na pewno kojarzy się z ukulele w Europie bardziej niż w Polsce. To z pewnością, jeśli chodzi o środowisko ukulelowe w Europie, to uwierz mi, że wszyscy wiedzą, gdzie jest Poznań, co to jest Poznań i że to jest mocny ośrodek. Wszyscy chcą tu grać.
5: Jakiś taki, nie chcę powiedzieć apel, bo pewnie to nie apel, ale do wszystkich tych, którzy nas słuchają.
4: No słuchajcie, no nie ma co czekać, bierzcie ukulele i bawcie się muzyką.
5: No i tego sobie życzmy. Piotr Kończal był moim i waszym gościem. Wszystkiego
4: Mahalo.
5: Dobrego. Mahalo, o
4: Mahalo.
5: Właśnie, to po hawajsku.
4: Po hawajsku dziękuję.
5: No to
4: i ma... aloha, to jest takie, i na dzień dobry, do widzenia, takie nasze, fajnie, cześć.
2: SK Poznań.
3: Park Barwy i Wody powstanie na poznańskich winogradach. Przez skwer będzie przechodził strumyk z kaskadami, a całość ozdobią kolorowe rośliny.
6: Będziemy mieli naprawdę wiele różnych, czy to krzewów, czy drzew, tak specjalnie dobranych, że najbardziej będzie to widać w momencie wiosny, że będzie żółto, biało, różowo, czerwono, kolorowo.
3: Mówi pomysłodawca Marcin Zaręba. Projekt wybrano w budżecie obywatelskim 4 lata temu. W tym czasie ubiegano się o zgody i opracowywano projekt. Nie zmieszczono się w początkowym budżecie, czyli 1 800 000 zł.
6: Po opracowaniu projektu pani projektant wyliczyła na około 5 milionów.
3: Dodatkową kasę na powstanie parku zabezpieczono w budżecie miasta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w czerwcu mają rozpocząć się prace, które potrwają do końca tego roku.

Wrzeska.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem,

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Radio S. Radio SK.
1: J-Lo. Ja tu sam. No i ma.

0: hellu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci, ref